znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: L Radio 98 FM.
1: Fancy!

0: Niemy krzyk po tragicznym wypadku w Krakowie. Koniec chowaniem się przed fotoradarem, rząd szykuje surowe kary. Atak żubra pod Giżyckiem, francuska turystka w ciąży trafiła do szpitala.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Niemy krzyk o bezpieczny Kraków. Pod takim hasłem zgromadzili się wczoraj mieszkańcy w miejscu tragicznego wypadku. Na ulicy Solnej samochód staranował spacerujące małżeństwo. Rodzice zginęli, dziecko trafiło do szpitala. Wczoraj w tym miejscu ludzie palili znicze i składali kwiaty.
2: Czuje się pani dotknięta tym, co się wydarzyło?
3: Oczywiście i to bardzo. Boję się, tym bardziej, że jestem ofiarą kierowcy, który potrącił mnie na przejściu dla pieszych. I skończyło się to endoprotezą.
2: Pani słyszy rzeczywiście, czy widzi, że tutaj takie szybkie samochody jeżdżą? Jak to wygląda?
4: Teraz po wypadku się uspokoiło, ale przed wypadkiem to była tragedia. Sportowe samochody, stuningowane.
5: Myślę, że tak, że jest za mało kontroli. Są ograniczenia, ale mało kto się stosuje. Kary są za niskie.
0: Z uczestnikami pikiety rozmawiała Katarzyna Młynarczyk. Miasto obiecuje, że jeszcze w tym tygodniu zamontuje w tym miejscu próg zwalniający. Koniec z unikaniem mandatów z fotoradarów. Rząd chce wprowadzić wysokie kary dla właścicieli samochodów, którzy nie wskażą kierowcy albo podadzą fałszywe dane, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: Państwo polskie nie może dać się oszukiwać. Szczególnie biorąc pod uwagę, że bardzo wielu obcokrajowców nie płaci mandatów, a korzystając z naszych dróg. Z budżetu państwa i z kieszeni polskiego podatnika finansujemy naprawdę ogromne inwestycje drogowe. Jeżeli ktoś nie przestrzega polskich przepisów prawa, powinna

0: go spotkać nieuchronnie kara.
1: Kara za niewskazanie kierowcy wyniesie co najmniej 1500 zł i będzie rosła wraz ze stopniem przekroczenia prędkości. Psychologów w szkołach jest coraz więcej, ale nadal za mało. Według najnowszych danych w 102 gminach nadal nie ma ani jednego psychologa szkolnego. Najbardziej psychologów brakuje na Podlasiu, w Zachodniopomorskim i na Mazowszu. Najlepiej jest na Kujawach. Ogólnie 12% szkół nie ma psychologa i to lepiej niż było 6 lat temu. Wtedy psychologów nie było w większości szkół. Atak żubra pod Giżyckiem. Turystka z Francji, w dodatku będąca w ciąży, trafiła do szpitala po tym, jak żubr rzucił się na nią i jej męża, głową przewrócił kobietę. Francuska doznała obrażeń, wezwano śmigłowiec ratunkowy. Leśnicy zwracają uwagę, że to okres godowy żubrów. W tym czasie zwierzęta są nieprzewidywalne. Warto więc zachować szczególną ostrożność. Coraz trudniej, a atrakcyjne mieszkanie na wynajem. Studenci zaczęli poszukiwania lokum przed nowym rokiem akademickim, mówi Marcin Jańczuk z portalu Metro House.
2: Ciekawostką tego roku jest to, że na rynek studencki wchodzą roczniki z reformy szkolnictwa. I to jest trochę więcej niż jeden rocznik. Czyli studentów w tym i w przyszłym roku będzie nieco więcej. I to widać też na rynku.
3: Jakich mieszkań studenci szukają przede wszystkim?
2: Studenci poszukują mieszkań najczęściej w parach, więc takie mieszkania dwupokojowe w granicach 40 kilku metrów to jest idealny produkt dla studenta.
1: Najdroższa jest Warszawa. Wynajem dwupokojowego mieszkania to średnio 3600 zł, w Krakowie 2800, we Wrocławiu 2600. Najtańsze dla studentów są Bydgoszcz, Białystok, Łódź i Katowice.
4: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
5: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: W Łodzi i okolicach dziś, podobnie jak wczoraj, piękny, pogodny, słoneczny dzień, trochę niegroźnych chmur w środkowej części dnia, nie powinno jednak nic dziś padać. Praktycznie samo słońce od rana do wieczora. Termometry pokażą dziś 23 stopnie w najcieplejszej chwili dnia. Wiatr słaby.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
4: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
8: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: David Guetta i Teddy Swims o poranku w El Radio. Po siódmej jesteśmy, dziś 26 sierpnia. Jak zwykle o tej porze otwieramy teraz nasz kalendarz świąt typowych i nietypowych. No i mamy tam dziś na Filipinach i w Namibii Dzień Bohaterów. Stany Zjednoczone mają Dzień Równości Kobiet. Mamy również Międzynarodowy Dzień Psa i Święto Brokatu. No i do tego świętowania jeszcze w dzisiejszym programie na pewno wrócimy.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Ależ to jest formacja Lost Frequencies, Eli Duck i Ex-Ambassadors w porannym programie El Radia, w którym wracamy teraz do kalendarza świąt typowych i nietypowych, bo tam pod dzisiejszą datą mamy Święto Brokatu. Błyszczący, niosący radość, rozświetlający ciało i duszę, dający powrót do szalonej młodości i wnoszący błysk do każdego, nawet najsmutniejszego dnia. No, nie jestem taki poetycki, tak piszą inicjatorzy tego święta. Odzwierciedla piękno najpiękniejszych letnich barw, ale i blask pięknie pruszącego śniegu. Brokat towarzyszył zarówno najbardziej niezwykłym, wielkim stylizacjom scenicznym, jak i każdej małej dziewczynce chcącej zostać księżniczką. No cóż, wszyscy jesteśmy takimi małymi dziewczynkami w tym wielkim, wielkim świecie, śpiewała kiedyś artystka. No, chłopaki, może trochę mniej. Yes.
3: Come on. Martinez.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: like El Radio. El Radio.
1: Poranny program El Radia już prawie w pół do ósmej, za chwilę bliżej ciebie, to nasz serwis lokalny, a potem El Radio dla sportu.
0: El Radio, bliżej ciebie.
2: Łódź najbardziej nieprzyjaznym miastem dla kierowców w Polsce. Tak wynika z rankingu przygotowanego przez serwisy Janosik i Oponeo. Porównano w nim 9 polskich miast liczących ponad 300 tysięcy mieszkańców. Pod uwagę wzięto m.in. opłaty za parkowanie, średnią prędkość osiąganą w centrum i poza nim, ceny paliwa, liczbę stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz liczbę kolizji. Wiktor Stańczyk z Zarządu Drogi Transportu tłumaczy, że miasto na wiele z tych kategorii nie ma niestety wpływu.
3: To uwarunkowania rynkowe decydują choćby o ocenie usług wulkanizatora czy kosztach ubezpieczenia samochodu.
2: Stańczyk dodaje również, że jeżeli chodzi o prędkość jazdy, to trzeba pamiętać, że Łódź jest miastem o gęstej zabudowie i jednocześnie trwa wiele remontów zniszczonych ulic.
3: Ponadto jadąc z jednego osiedla na drugie, często musimy przejechać przez centrum. I to właśnie tutaj, w momencie szczytu komunikacyjnego, tworzą się zatory.
2: Ranking tworzony jest od 2019 roku. To pierwszy raz, kiedy Łódź znalazła się na ostatnim miejscu. Ponad 300 wniosków złożono w drugiej edycji łódzkiego programu Mieszkanie za remont. Lokali w programie było w sumie 30. Osoby, które mają za duże dochody, by starać się o lokal komunalny, a nie stać ich na kredyt, mogą zyskać prawo do zamieszkania w jednym z miejskich mieszkań, jeśli je wyremontują. Jedną z osób, które po remoncie wprowadziła się z małym dzieckiem do 35-metrowego mieszkania, jest pani Katarzyna.
4: Było dużo do zrobienia. No, podłogi, okna, wymiana drzwi, elektryka, no wiadomo, duże, tak? Ale tata pomagał, mama pomagała, wszyscy po prostu w rodzinie się zabrali i pomagali, tak żeby było dobrze.
2: Mieszkańcy podpisują umowę najmu na czas nieokreślony, a koszt ustalany jest według stawek komunalnych.
5: Sponsorem sportu w El Radiu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
6: Bartłomiej Juszczak, zapraszam na informacje sportowe. ŁKS ma nowego napastnika. Z łódzkim klubem 3-letnią umową z opcją przedłużenia o kolejny sezon związał się Kacper Prusiński. 21-latek pochodzi z Garwolina, a ostatni sezon spędził w Hutniku Kraków. W 36 meczach drugiej ligi zdobył 14 bramek i zanotował 5 asyst. Wcześniej przez 2 sezony reprezentował Siarkę Tarnobrzeg, dla której strzelił 16 goli i miał 5 asyst. Prusiński może występować nie tylko jako napastnik, ale również na pozycji numer 10. Dyrektor sportowy ŁKS-u Radosław Mozyrko podkreśla, że to zawodnik intensywny i nastawiony na grę do przodu, który ma jeszcze duży potencjał rozwoju. Nowy ŁKS-iak podpisał kontrakt ważny do końca 2029 roku z możliwością przedłużenia o rok. Przed ŁKS-em bardzo intensywne tygodnie. W ciągu 22 dni ŁKS-iacy rozegrają aż 5 spotkań i wszystkie na wyjazdach. Maraton rozpocznie się już w piątek meczem z Odrą Opole, a później Łodzian czekają jeszcze m.in. GKS Tychy w Pucharze Polski, Arka Gdynia i Puszcza Niepołomice. Na własnym stadionie ŁKS zagra dopiero 10 października z Ruchem Chorzów. Karol Świderski będzie gotowy na najbliższy mecz Widzewa z Lechem Poznań. Napastnik odczuwa jeszcze skutki spotkania ze Śląskiem Wrocław, ale w tym tygodniu pracuje z zespołem w pełnym wymiarze.
7: Mam nadzieję, że jest dobrze. Jest jeszcze trochę czasu, także do niedzieli mam nadzieję, że już wszystko będzie w największym porządku i będę gotowy do grania.
6: Mówił Świder w rozmowie z klubowymi mediami. Do normalnych treningów wraca również Giannis Papanikolaou. Indywidualnie ćwiczą natomiast Christopher Cienki i Paulinho, którzy w najbliższym czasie mają być stopniowo wprowadzani do zajęć z drużyną. Rehabilitację kontynuują natomiast Jusuf Gazibegowicz i Samuel Akere. Widzew z Lechem zagra w niedzielę o 17:30 w sercu Łodzi.
5: Sponsorem sportu w El Radiu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
8: El Radio. Warto wiedzieć.

boyfriend. Wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum działa na mnie narkotycznie. Masz na ustach welura, ja myśli trochę brzydsze.

0: El Radio.
1: To była Liwka w porannym programie El Radia, w którym teraz kącik imienia Paulo Coelho zupełnie znienacka, no bo to pozycja, która nie ma statusu regularności, w założeniach pojawia się okazjonalnie, jak znajdę coś godnego uwagi, a dziś znalazłem coś dla tych, którzy będą bronić dyplomów, bo to chyba ten czas nam się zbliża, prawda? Taka myśl. Jak łatwo znaleźć dobrą pracę od razu po studiach? To proste. Po obronie połóż pracę w dobrze widocznym miejscu. Będzie ją łatwo znaleźć.

0: El Radio. El Radio.
1: Chris Ria w muzycznym kociku klasycznym El Radia. Przed godziną ósmą jesteśmy w porannym programie El Radia. Słuchajcie, gdy myślimy czy mówimy o inteligencji, zazwyczaj przychodzą nam na myśl takie atrybuty jak bystrość umysłu czy bogata wiedza. Rzadko kiedy zastanawiamy się nad tym, że nasze preferencje kolorystyczne mogą również coś mówić o naszym intelekcie. Psychologowie ostatnio właśnie odkryli m.in. zaskakujący sekret dotyczący ulubionego koloru najinteligentniejszych ludzi. O jaką barwę chodzi? Niebieski. I to niezależnie od odcienia, bo to może być granat, to może być błękit, no tych odcieni jest mnóstwo. Ciekaw jestem, ilu z was w tym momencie powiedziało, albo przynajmniej pomyślało: wiedziałem.

0: El Radio. El Radio.
1: Już prawie 8 na wszystkich zegarach w Polsce, już za chwilę u nas punktualnie o pełnej najświeższe wiadomości w serwisie informacyjnym El Radia. Warto wiedzieć.
0: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Ostatnia sobota sierpnia. Mecz Polska-Francja. Stadion Widzewa. Krychowiak, Wasilewski, Ciechanowski, Citko, Świerczewski kontra Karembe, Umcici, Papa, Pire, Gowu, Gires. Pełne składy i więcej informacji na meczgwiazd.pl. Przyjdź na Stadion Widzewa w sobotę 29 sierpnia o godzinie 16:30 i oglądaj gwiazdy światowego formatu. Bilety dostępne na kubbilet.pl.
4: Tego lata zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Wsiądź do pociągu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i odkrywaj najciekawsze atrakcje regionu. W ramach akcji Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA skorzystasz ze specjalnych zniżek na bilety do wybranych muzeów, obiektów turystycznych i innych atrakcji. To świetny pomysł na jednodniowy lub weekendowy wyjazd. Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Jedź, odkrywaj i korzystaj ze zniżek. Szczegóły i lista partnerów na lka.lockie.pl.
0: Po reklamie.
5: Mieszkańcy Krakowa domagają się konkretnej walki z piratami drogowymi. To było ostrzeżenie Kremla za chwilę o wizycie szefa CIA w Moskwie. Już wkrótce szybciej pendolino z Warszawy na południe Polski.
6: El Radio. Warto wiedzieć.
5: Marcin Krzemiński. Po tragedii, w której zginęło małżeństwo, ich dziecko walczy o życie, mieszkańcy Krakowa mówią dość. Domagają się konkretnych działań, które powstrzymają niebezpieczną jazdę po mieście. Wczoraj kilkaset osób uczciło ofiary wypadku podczas godziny milczenia. O szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
7: Mieszkańcy przyszli ze zniczami na miejsce wypadku. Jak mówili, bezpieczeństwo pieszych nie może zależeć od przypadku.
8: Brakuje nam systemowego, konsekwentnego uspokojenia ruchu i kontroli. Nie ma też systemowych działań typu szykany, progi zwalniające.
7: Miasto zapowiada zmiany. Pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik twierdzi, że chociaż próg zwalniający na tej ulicy nie jest niezbędny, to wprowadzony zostanie.
9: Gdyby dzisiaj powiedzieć, że ich nie będziemy montować, mogłoby to być odebrane jako zlekceważenie tego dramatu.
7: Mieszkańcy chcą, żeby Solna była początkiem szerszych zmian na krakowskich ulicach, które w kwestii wypadków przodują w statystykach.
5: Śmiertelny bilans upałów spowodowały tego lata w całej Europie co najmniej 35 tysięcy nadmiarowych zgonów, pisze brytyjski Guardian. Gazeta podaje, że to niepełne dane z połowy kontynentu. Dotyczą 4 rekordowych fal upałów, nie obejmują całego sierpnia. Prawdopodobnie chodziło o ostrzeżenie Kremla. To ustalenia dziennika Wall Street Journal na temat możliwego celu niespodziewanej wizyty szefa CIA w Moskwie. John Ratcliffe miał spędzić w Rosji 4 godziny. Według dziennikarzy tematem rozmów mogły być plany rosyjskiej mobilizacji lub prowokacji przeciwko państwom NATO. Cezary Jaszczyk.
10: Spotkanie mogło mieć na celu zakomunikowanie Moskwie, że Stany Zjednoczone wiedzą o jej planach i delikatnie ujmując, radzą, by nie wprowadzała ich w życie. O takim scenariuszu mówi była ważna urzędniczka amerykańskiego wywiadu. Waszyngton już raz zdecydował się na taki ruch. Kilka miesięcy przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ale to tylko jedna z wersji. Ani Amerykanie, ani Rosjanie nie wydali oficjalnych komunikatów w tej sprawie. Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, przekazał jedynie, że wizyta dotyczyła kontaktów między agencjami wywiadowczymi obu krajów.
5: Pojawiają się spekulacje, że mogło chodzić o sprawy związane z Iranem. Zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczenia zbrodniom nazistowskim postawił europosłowi Grzegorzowi Braunowi prokurator IPN-u. Lider Konfederacji Korony Polskiej dwukrotnie zakwestionował istnienie komór gazowych w byłym obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu oraz wykorzystania ich do masowego zabijania więźniów. Braun nie przyznał się do winy, nie wycofał się też ze swoich wypowiedzi. Grozi mu grzywna lub do 3 lat więzienia. 250 km na godzinę osiągnęło Pendolino podczas testów na centralnej magistrali kolejowej. Od przyszłego roku pociągi mogą jeździć tam szybciej, mówi Jakub Majewski z Fundacji ProKolej.
11: Kończymy pracę nad dostosowaniem zasilania i przede wszystkim systemów bezpieczeństwa do tego, żeby taki ruch był realizowany już nie w postaci jednorazowych rekordów, ale codziennego transportu.
5: Przejazd z Warszawy do Krakowa i Katowic może być krótszy nawet o 25 minut.
12: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
13: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
14: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: W Łodzi i okolicach dziś piękny, pogodny, słoneczny dzień, trochę niegroźnych chmur w środkowej części dnia. Termometry pokażą dziś 23 stopnie w najcieplejszej chwili dnia.
14: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
13: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
12: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
0: To jest El Radio. Na 90 i 8 FM.
15: El Radio. J-O!

0: El Radio.
1: Poranny program El Radia, po 9:00 jesteśmy, więc jak zwykle w tym miejscu programu pora poświęcić chwilę tym, którzy urodzili się pod dzisiejszą datą, 26 sierpnia. Swoje urodziny świętują dziś m.in. dr Alban, szwedzki piosenkarz pochodzenia nigeryjskiego, Shirley Manson, szkocka wokalistka, członkini zespołu Garbage, Tomek Lipnicki, polski wokalista, gitarzysta, członek zespołów She, Illusion i Lipali. No i Damian Ukedże, polski piosenkarz. No i w takim towarzystwie obchodzicie dziś swoje urodziny, drodzy jubilaci. Pozdrawiamy. 100 lat.

0: El Radio. El Radio.
1: Miles Smith w porannym programie El Radia. Słuchajcie, w gminie Żmigród na Dolnym Śląsku przy trasie S5 powstaje obiekt do uprawiania sportów motorowych. Prace administracyjne i planistyczne trwają już od kilku lat. Na 60 hektarach powstaje obiekt, który ma spełniać wymagania techniczne umożliwiające organizację zawodów najwyższej rangi międzynarodowej. Nawet wyścigi Formuły 1. To oczywiście pieśń przyszłości, kiedy powstanie całe zaplecze hotelowe, techniczne. No trzymamy kciuki. Choć pamiętam, jak lata temu Robert Kubica został zapytany, co sądzi o takim projekcie, gdyby w Polsce miał powstać tor Formuły 1. Powiedział wtedy krótko: lepiej nie. No ale to było dawno.

0: gone.
1: El Radio.
2: El Radio.
3: Zbliżamy się do 9:30. Serwis kulturalny teraz przed nami. El Radio poleca.
4: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
1: El Radio poleca.
5: Wieczorem wyjątkowe spotkanie w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. O 18:00 odbędzie się światowa premiera dokumentu L'Dor va d'Or o Leonie Weintraubie, łodzianinie, ocalałym z getta łódzkiego i obozów Auschwitz-Birkenau, Gross-Rosen i Flossenbürg. Po filmie rozmowa z Leonem Weintraubem oraz twórcami dokumentu, braćmi Deanem i Davidem Kersdorferami. Wydarzenie będzie prowadzone po angielsku z tłumaczeniem na polski i polski język migowy. A jutro o 17:00 spacer wokół Pałacu Bidermana. Uczestnicy odkryją mniej znaną historię Łodzi, dawne fabryczne studnie, wieżę wodną, pozostałości stawów i ślady zaginionych dopływów łódki. Wstęp wolny, zapisy nie są potrzebne. Także jutro Fuzja zaprasza na nowocyrkowy spektakl Common Ground. O 19:00 międzynarodowy kolektyw połączy akrobatykę, humor i muzykę na żywo. A o 20:00 motopolówka pod motoareną Green Book. Seans można oglądać z samochodu albo pod gołym niebem. Wstęp bezpłatny. W weekend natomiast mecz gwiazd Polska-Francja na stadionie Widzewa, a przed nim spotkanie z piłkarskimi legendami w manufakturze. I jeszcze Bookfest. Przez cały weekend spotkania z autorami i rozmowy o książkach.
4: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio. El Radio. W Łodzi.
1: Na 98 FM.

0: El Radio. El Radio.
1: Poranny program El Radia, w którym znów zaglądamy teraz do kalendarza świąt typowych i nietypowych, a to dlatego, że tam dziś pod datą 26 sierpnia mamy Światowy Dzień Psa. Ważne święto. Celem tego wydarzenia jest docenienie roli psów w życiu człowieka, podziękowanie za ich wierność, lojalność, no i wiele, wiele innych rzeczy, ale to także hołd dla czworonogów pracujących w ratownictwie na przykład, wykrywających bomby czy narkotyki, albo opiekującymi się osobami niewidomymi czy niepełnosprawnymi. Wszystkie psiaki liczą dziś na dłuższy spacer czy drobne prezenty do zjedzenia albo zabawy. No oprócz tych oczywistych można też zabrać zwierzaka do spa dla psów. Będzie miał tam drapania, miziania i czochrania po kokardę. No to takie na dzisiejszą okoliczność know-how.

0: El Radio. El Radio.
1: Duet Eurythmics w muzycznym kąciku klasycznym El Radia. Przed godziną 10 jesteśmy, ta 10 zbliża się do nas nieubłaganie, więc my też zbliżamy się do końca dzisiejszego naszego spotkania. Oczywiście mam dla Was mądrość ludowo-pogodową na dziś, bez niej nie da się skończyć programu. Kiedy w sierpniu spieka wszędzie, zima długo białą będzie. No i z tą myślą, choć nie bardzo mi się podoba, zostawiam Państwa, ale tylko do przemyślenia.

0: El Radio.
1: 10:00 już tuż. Za chwilę u nas najświeższe wiadomości w serwisie informacyjnym. To Pełnej, Witek Lazar. Dziękuję bardzo. Do jutra. To był poranny program El Radia.
0: Reklama. Zabierz swoją rodzinę i przyjaciół i spędź fantastyczny czas na letnich, bezpłatnych atrakcjach Fuzji z latem wśród zielonych ogrodów Anny i historycznej zabudowy dawnej fabryki Scheiblera. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, yoga, koncerty, fantastyczne kino, TME Polówka. Odpocznij w zacisznych klimatach Księżego Młyna i skorzystaj z letnich atrakcji Fuzji z latem. Fuzja – miejsce, które łączy.
2: Tego lata zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Wsiądź do pociągu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i odkrywaj najciekawsze atrakcje regionu. W ramach akcji Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA skorzystasz ze specjalnych zniżek na bilety do wybranych muzeów, obiektów turystycznych i innych atrakcji. To świetny pomysł na jednodniowy lub weekendowy wyjazd. Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Jedź, odkrywaj i korzystaj ze zniżek. Szczegóły i lista partnerów na lka.lodzkie.pl.
3: Ostatnia sobota sierpnia. Mecz Polska-Francja. Stadion Widzewa. Krychowiak, Wasilewski, Ciekanowski, Citko, Świerczewski kontra Karembe, Umcici, Papa, Pire, Gowu, Jires. Pełne składy i więcej informacji na meczgwiazd.pl. Przyjdź na Stadion Widzewa w sobotę 29 sierpnia o godzinie 16:30 i oglądaj gwiazdy światowego formatu. Bilety dostępne na kupbilet.pl.
0: Po reklamie.
4: Siłowe wejście policji do jednego z mieszkań w Kutnie, ciała dwóch osób. Koniec z unikaniem płacenia za mandaty z fotoradarów, mają być wysokie kary. Źle się żyje w Łodzi zmotoryzowanym, miasto nieprzyjazne dla kierowców.
5: El Radio, warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Naze, zapraszam. Szokujące odkrycie w jednym z mieszkań w Kutnie. Interweniowała policja i straż pożarna.
6: Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie w związku z otrzymanym zgłoszeniem dokonali siłowego wejścia do jednego z mieszkań na terenie Kutna. Wewnątrz lokalu ujawniono ciała dwóch osób.
4: Mówi młodsza aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Na miejscu były prowadzone czynności procesowe. Obecnie śledczy ustalają m.in. co dokładnie wydarzyło się w mieszkaniu oraz jaka była przyczyna śmierci obu osób. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury. Koniec z unikaniem mandatów z fotoradarów. Rząd chce wprowadzić wysokie kary dla właścicieli samochodów, którzy nie wskażą kierowcy albo podadzą fałszywe dane, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
7: Państwo polskie nie może dać się oszukiwać. Szczególnie biorąc pod uwagę, że bardzo wielu obcokrajowców nie płaci mandatów, a korzystając z naszych dróg. Z budżetu państwa i z kieszeni polskiego podatnika finansujemy naprawdę ogromne inwestycje drogowe. Jeżeli ktoś nie przestrzega polskich przepisów prawa, powinna go spotkać nieuchronnie kara.
4: Kara za niewskazanie kierowcy wyniesie co najmniej 1500 zł i będzie rosła wraz ze stopniem przekroczenia prędkości. Łódź najbardziej nieprzyjaznym miastem dla kierowców w Polsce. Tak wynika z rankingu przygotowanego przez serwisy Janosik i Oponeo. Porównano w nim 9 polskich miast liczących ponad 300 tysięcy mieszkańców. Pod uwagę wzięto m.in. opłaty za parkowanie, średnią prędkość osiąganą w centrum i poza nim, ceny paliwa, liczbę stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz liczbę kolizji. Wiktor Stańczyk z Zarządu Drogi Transportu tłumaczy, że miasto na wiele z tych kategorii nie ma niestety wpływu.
8: To uwarunkowania rynkowe decydują choćby o ocenie usług wulkanizatora czy kosztach ubezpieczenia samochodu.
4: Stańczyk dodaje również, że jeżeli chodzi o prędkość jazdy, to trzeba pamiętać, że Łódź jest miastem o gęstej zabudowie i jednocześnie trwa wiele remontów zniszczonych ulic.
8: Ponadto jadąc z jednego osiedla na drugie, często musimy przejechać przez centrum. I to właśnie tutaj, w momencie szczytu komunikacyjnego, tworzą się zatory.
4: Ranking tworzony jest od 2019 roku. To pierwszy raz, kiedy Łódź znalazła się na ostatnim miejscu. W górach czy nad morzem ostatnie chwile wakacyjnych uciech, a w sklepach już zakupy przed 1 września, czyli piórniki, zeszyty czy plecaki.
9: No i rzeczy się udało dwa tygodnie tam, jak byliśmy w dużym sklepie, a takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z listy.
10: Z takimi zakupami, no chyba niedobrze czekać na ostatnią chwilę.
9: No właśnie tak.
11: No to zależy, u nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować, a zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
10: Przydaje się, tak.
4: Szkoła oficjalnie ruszy dokładnie za tydzień, we wtorek, 1 września.
12: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
13: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
14: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
15: Dzisiaj w Łodzi bardzo przyjemnie, 23 stopnie i dużo słońca, czyli pogoda, przy której człowiek zaczyna się zastanawiać, po co właściwie siedzi w pracy. Jutro jeszcze odrobina cieplej, 24, również słonecznie. Lato na razie nie składa wypowiedzenia.
14: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
13: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
12: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
0: El Radio.
16: El Radio.
15: Dzień dobry w środę, Sandra, Aleksander i Maria. Dzisiaj wasze imieniny, życzenia lecą prosto z naszej anteny właśnie do was. No i Światowy Dzień Psa. Oficjalny dzień, w którym pies ma jeszcze więcej argumentów, żeby dostać

0: smaczka. No i proszę bardzo, moi drodzy, miłego dnia życzymy wszystkim właścicielom pupili i samym pupilom. A na dobry początek tej godziny gramy przebój Wiktora Waligury. 4 pory roku, Mateusz Winiarski. Cześć, dzień dobry w L-Radio.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.
1: Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków.

0: Tak się gra na 98 FM. Koniec z łódzkim offroadem, kochani. Ponad 20 ulic, które do tej pory fundowały mieszkańcom darmowy masaż zawieszenia, ma dostać asfalt. Na szczęście ulic już jest, reszta ma zniknąć z mapy gruntówek do końca roku. No i bardzo dobrze, bo ile można jechać ulicą, a czuć się jak na rajdzie Dakar, co? Co ciekawe, kolejność remontów wskazywali sami mieszkańcy, czyli demokracja działa, przynajmniej wtedy, kiedy chodzi o asfalt. Oby tylko teraz nie okazało się, że po utwardzeniu trzeba będzie szukać dziur wspomnieniowo.
1: El Radio 98 FM. 98 FM.

0: jasno.
1: Jeśli czujesz, że wakacje uciekają szybciej niż kasa na urlopie, to Łódź ma jeszcze kilka propozycji na ich zakończenie. Będzie trochę sztuki, trochę poezji, trening pamięci dla seniorów, a na deser koncert. Można zakończyć lato kulturalnie, bez konieczności wyjeżdżania z miasta. Na Żubarskiej poeci spotkają się z muzyką. Będzie też otwarta scena, więc jeśli od dawna podejrzewasz, że masz w sobie niewykorzystany talent artystyczny, to jest ten moment. Na Żabieńcu można nawet potrenować pamięć, bo wiadomo, człowiek pamięta, że miał odpocząć, tylko nie pamięta, gdzie odłożył tę wolną chwilę. Zostań z nami z El Radiem.
2: El Radio.
0: El Radio.
2: 98 FM.
0: 98 FM.

0: Jutro rano warto zerknąć w niebo, szczególnie jeśli jesteś rannym ptaszkiem albo po prostu jeszcze nie zdążyłeś położyć się spać. Nad Łodzią pojawi się krwawy księżyc. Częściowe zaćmienie. Najlepszy moment około 6.12, ale księżyc będzie już nisko nad zachodnim horyzontem. Czyli trzeba znaleźć miejsce z dobrym widokiem i najlepiej nie pomylić budzika z wymówką. Czerwony kolor zrobi ziemia, a właściwie jej atmosfera. No i przy okazji żadnych specjalnych okularów nie potrzeba. Księżyc można oglądać bezpiecznie. Jutro kabusia, kocyk i kosmos, choć o tej porze to chyba kawusia zdecydowanie ważniejsza.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Wyobraź sobie taką sytuację. Przychodzisz na Łódź Fabryczną, kupujesz bilet, wsiadasz do pociągu i myślisz, no dobra, jadę do Tomaszowa. A tu nagle jesteś 80-milionowym pasażerem Ełka. Taką niespodziankę dostał Marian Sypka. Zamiast zwykłej podróży były gadżety i miesięczny bilet na pociągi po całym regionie. Najlepszy możliwy moment, żeby zostać przypadkowym pasażerem numer 80 milionów. No i teraz najważniejsze pytanie, czy przy 100-milionowym pasażerze Ełka będzie już darmowy samochód? Bo jeśli tak, to ja zaczynam jeździć pociągiem absolutnie codziennie.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków. El Radio. El Radio.
1: Na koniec tej godziny jeszcze ciekawostka. Polska podpisała największą dotąd umowę na systemy rakietowe Piorun. To broń produkowana w kraju, a jej skuteczność została wcześniej sprawdzona między innymi na Ukrainie. Za chwilę będzie 11 i więcej ważnych wiadomości El Radia. Warto wiedzieć.
2: Nowe wątki w sprawie afery Zonda Krypto. Fałszywy masażysta w sanatorium w Karkonoszach. Policja szuka pokrzywdzonych. Polskie siatkarki zagrają w 1/8 finału Mistrzostw Europy.
3: El Radio. Warto wiedzieć.
2: Marcin Krzemiński, szef Telewizji Republika, miał negocjować sprzedaż części udziałów stacji z szefem upadłej giełdy Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Poinformował o tym Onet. Jak wynika z ustaleń portalu, w sprawie podpisano list intencyjny, a szczegóły omawiano podczas opłaconego przez Krala wyjazdu do Monako. Nowych doniesień w sprawie afery Zonda Krypto jest więcej, o czym teraz Cezary Jaszczyk.
4: Nowe wątki w sprawie afery opisują dziś też TVN24 i Wirtualna Polska. W zeszłym roku z Przemysławem Kralem spotkał się poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal. Polityk chciałby z Zonda Krypto sponsorowała konferencję organizowaną przez jego fundację. Do rozmów w tej sprawie miało dojść na hiszpańskiej Ibizie. Wkrótce po spotkaniu Moskal zaczął aktywnie zajmować się tematem kryptowalut w Sejmie. Doniesienia komentował prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. Mecenas Przemysław Rosati zastanawiał się, ilu jeszcze polityków prawicy będzie zamieszanych w tę sprawę.
5: Zobaczymy, jakie będą ustalenia prokuratury, bo to jest kluczowe w tego typu sytuacjach.
4: Sam Przemysław Kral ma współpracować z prokuraturą już od kilku miesięcy. Liczy na status małego świadka koronnego.
2: 4 osoby zginęły, a ponad 80 zostało rannych lub poszkodowanych w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę w ciągu minionej doby. Wśród ofiar i rannych są dzieci, informują władze przyfrontowych obwodów tego kraju. Rosja zaatakowała m.in. Czernichowo, Słowiańsk, a także obwody charkowski i zaporowski. To 1645 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Rząd Hiszpanii zatwierdził wspólny z Polską zakup samolotów tankujących Airbus A330 o wartości ponad 5 miliardów euro. Celem umowy jest zakup maszyn oraz zapewnienie wsparcia logistycznego niezbędnego do wprowadzenia ich do służby. Samoloty mają zostać sfinansowane z mechanizmu SAFE. Wchodził przez nikogo niepokojony do pokoju kuracjuszy w sanatorium w Karkonoszach. Podawał się za masażystę. 56-latek usłyszał już zarzuty za wykorzystanie seksualne jednej z kuracjuszek, mówi Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Komendy.
6: Jedna z kobiet zgodziła się na usługę, jednak zachowanie mężczyzny szybko wzbudziło jej niepokój i sprzeciw. W trakcie masażu mężczyzna dotykał kobiety w miejsce intymne. Kiedy pokrzywdzona stanowczo zaprotestowała, przerwał swoje zachowanie i uciekł z pokoju.
2: Policja sprawdza, czy takich przypadków mogło być więcej. Tylko za ten jeden fałszywemu masażyście grozi do 8 lat więzienia. 3 mecze, 3 wygrane. Nasze siatkarki doskonale radzą sobie w Mistrzostwach Europy. Wczoraj wygrały w Stambule 3-0 ze Słowenią i są już pewne awansu do 1/8 finału.
7: Oceniam to spotkanie bardzo dobrze. Zaczęłyśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę. Byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu. Każda wygrana jest ważna. Mamy już te 3 wygrane na koncie.
2: Mówi liderka naszej drużyny Magdalena Stysiak. Dziś biało-czerwone mają dzień przerwy, potem najtrudniejsze grupowe pojedynki z Niemkami i Turczynkami.
3: To jest El Radio.
0: Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków. El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Jest środa, jest lato, jesteście w pracy, w samochodzie albo już kombinujecie, jak tę pracę przeżyć. Z L Radiem będzie łatwiej. Dzisiaj Światowy Dzień Psa. Pozdrawiamy wszystkie tworonogi. No i bądźcie razem z nami. Z L Radiem także po 11. Jak zagramy w tej godzinie? Bardzo proszę, sprawdźmy.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: To jest Teleradio. Na Redkini będzie można pobiegać, pobawić się i zrobić coś naprawdę dobrego. 13 września Redkińska Piątka, czyli 5 km dla zdrowia, ale też okazja, żeby dowiedzieć się, jak zostać potencjalnym dawcą szpiku. Na miejsce będzie można zarejestrować się i porozmawiać ze specjalistami. Będą też biegi dla dzieci, rodzinny piknik i konkurencja w byle czym. No i jeśli zawsze marzyłeś o karierze sportowej, ale kondycja mówi nie, o to chyba właśnie znalazłeś swoją dyscyplinę. Możesz przyjść w czymkolwiek, powiedz dla zabawy, a przy okazji zrobić coś, co dla kogoś może oznaczać naprawdę bardzo dużo. No to polecamy w takim razie.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: takie jest teleradio, miał zniknąć, ale jak widać, blaszak na bałutach nie zamierza się tak łatwo poddać. Pawilon przy Pojezierskiej wciąż stoi, a jego przyszłość rozstrzygnie ekspertyza techniczna. Mieszkańcy go bronią, bo dla wielu to nie tylko kawałek blachy, ale po prostu miejsce, gdzie od lat robi się zakupy, dorabia klucze czy załatwia codzienne sprawy. No i podobno właśnie o to chodzi w mieście, żeby sklep był bliżej niż kolejny sklep tylko w galerii. Na razie więc żadnej rozbiórki, blaszak trwa, można powiedzieć, że ma więcej żyć niż kot, no i chyba równie mocno zapuścił korzenie. To jest El Radio na 98 FM, za chwilę konkurs.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Tak, to jest czas na konkurs Fel Radio. W sobotę na stadionie Widzewa mecz gwiazd Polska-Francja. Mamy dla was podwójne bilety. No to pytanie na dzisiaj. Robimy głośniej. Pytanie jest bardzo proste. Polska czy Francja? Która reprezentacja jako pierwsza zdobyła mistrzostwo świata? Odpowiedzi wysyłajcie na kontakt@lradio.pl. Kto pierwszy, ten lepszy, a właściwie kto pierwszy, ten w sobotę ogląda mecz gwiazd na żywo i zabiera ze sobą osobę towarzyszącą. No to co? No to powodzenia.
1: Fel Radio. 90 i 8 FM.

0: Jeśli jeszcze nie pogodziłeś się z tym, że wakacje zaraz się kończą, no to Łódź ma dla ciebie terapię szokową. Ostatni weekend sierpnia zapowiada się naprawdę konkretnie. Parada Wolności, Mecz Gwiazd, Bieg Fabrykanta i masa wydarzeń w różnych częściach miasta. Piotrkowska Manufaktura, Fuzja, Parki, Atlas Arena. No będzie gdzie pójść i co robić. Tylko uwaga, w sobotę i niedzielę warto mieć plan, bo można rano wyjść na jedno wydarzenie, no a wieczorem zorientować się, że zrobiłeś po Łodzi więcej kilometrów niż nie jeden biegacz. Wakacje jeszcze przez chwilę udają, że nigdzie się nie wybierają. Korzystaj. A niebawem 13 i wiadomości w Eleradiu.
1: Eleradio.
2: Eleradio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków. El Radio.
1: El Radio.
2: To jest El Radio. Waszyngton ma odchodzić od pomysłu kolejnych bezpośrednich ataków na Iran i stawiać przede wszystkim na sankcje oraz presję ekonomiczną. Takie wiadomości napływają do nas ze świata. A co dzieje się lokalnie? Sprawdzimy lada moment o 13 w El Radio. To El Radio. Warto wiedzieć.
0: Reklama.
3: Ostatnia sobota sierpnia. Mecz Polska-Francja. Stadion Widzewa. Krychowiak, Wasilewski, Ciekanowski, Citko, Świerczewski kontra Karembe, Umcici, Papa, Pire, Gowu, Jires. Pełne składy i więcej informacji na meczgwiazd.pl. Przyjdź na Stadion Widzewa w sobotę 29 sierpnia o godzinie 16:30 i oglądaj gwiazdy światowego formatu. Bilety dostępne na kupbilet.pl.
4: Tego lata zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Wsiądź do pociągu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i odkrywaj najciekawsze atrakcje regionu. W ramach akcji Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA skorzystasz ze specjalnych zniżek na bilety do wybranych muzeów, obiektów turystycznych i innych atrakcji. To świetny pomysł na jednodniowy lub weekendowy wyjazd. Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Jedź, odkrywaj i korzystaj ze zniżek. Szczegóły i lista partnerów na lka.lockie.pl.
5: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
0: Po reklamie.
6: Polacy wracają z wakacji. Kierowcy, uważajcie podczas podróży na tak zwany mikrosen. Za tydzień początek roku szkolnego i początek zmian w szkolnych stołówkach. Już w sobotę Parada Wolności, 14 platform, nowa trasa i wielkie afterparty w EC1.
7: El Radio. Warto wiedzieć.
6: Przemysław Naze, zapraszam. Ostatni tydzień wakacji to czas wzmożonych powrotów z letniego wypoczynku. Mamy apel do tych z Was, którzy wracacie z urlopów samochodem. Długotrwała jazda, szczególnie po monotonnych odcinkach dróg ekspresowych i autostrad, obniża naszą koncentrację oraz wydłuża czas reakcji. W takich warunkach łatwo tak zwany mikrosen, czyli krótkotrwałą, trwającą zaledwie kilka sekund utratę świadomości. To właśnie w tym momencie kierowca przestaje kontrolować sytuację na drodze, co niestety może zakończyć się zjechaniem z pasa ruchu, niezauważeniem przeszkody lub zderzeniem z innym uczestnikiem ruchu drogowego.
8: Planujmy regularne postoje, najlepiej co około 2 godziny lub po przejechaniu około 150 km. Podczas przerwy warto wyjść z samochodu i przespacerować się. Jeśli odczuwamy senność, zatrzymajmy się w bezpiecznym miejscu i pozwólmy sobie na te 15 minut odpoczynku lub krótką drzemkę. Podróżując z innymi osobami, zmieniajmy się za kierownicą i rozmawiajmy, aby łatwiej utrzymywać koncentrację. Pamiętajmy, że pierwszymi sygnałami ostrzegawczymi są m.in. ciężkie powieki, częste ziewanie, trudności z utrzymaniem koncentracji czy brak pamięci o ostatnich kilometrach trasy.
6: Mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od rozsądnych decyzji kierowcy. Lepiej poświęcić kilkanaście minut na przerwę, niż ryzykować życie swoje, pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego. Rewolucja w szkolnych stołówkach. Od września dzieci przechodzą na nową dietę. Posiłki dla uczniów i przedszkolaków mają być przygotowywane według najnowszych zaleceń żywieniowych opartych m.in. na diecie planetarnej, mówi Marcin Tischner z działającej na rzecz zdrowego żywienia Fundacji ProWeg.
9: Zakłada, żebyśmy jedli w sposób zdrowy, jednocześnie zmniejszając nasz negatywny wpływ na zmiany klimatyczne, na środowisko, dlatego żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych, większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
6: W ostatni weekend sierpnia odbędą się w Łodzi wydarzenia związane z Paradą Wolności. Największych tłumów na Piotrkowskiej organizatorzy spodziewają się w sobotę 29 sierpnia. Wtedy o 15 wystartuje główna parada. Na uczestników czeka 14 platform muzycznych, scena główna przy Placu Wolności, Balkon 102, pasaż Rubinsteina i muzyka na całej Piotrkowskiej.
10: Na odcinku Piotrkowskiej między Placem Wolności a ulicą Rewolucji 1905 roku i następnie od tamtąd kolejno na odcinkach Piotrkowskiej będą postawione platformy muzyczne.
6: Mówi przedstawiciel organizatora Adam Radoń. Sobotnie wydarzenie zakończy afterparty w hali maszyn EC1. Natomiast dzień później, w niedzielę 30 sierpnia, organizatorzy zapraszają do centrum miasta na spokojną muzykę w rytmach house.
0: El Radio.
1: El Radio.
2: Po 13 w środę i wakacje, czyli moment, kiedy człowiek zaczyna podejrzewać, że weekend powinien być ustawowo dłuższy. Wszystkiego dobrego dla Sandry, Aleksandra i Marii. No i pamiętajcie o psach, dzisiaj jest ich święto. Gramy dla was dalej po godzinie 13, no i polecamy się. Mateusz Winiarski, cześć, dzień dobry.
0: L-Radio.
1: L-Radio.
0: 98 FM.
1: 98 FM.
0: Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków.

0: Jeżeli masz między 45 a 74 lata, to jest jedna z tych rzeczy, których naprawdę nie warto odkładać na kiedyś. W Łodzi pod koniec sierpnia można zrobić bezpłatną mammografię i nie potrzebować do tego skierowania. Badania będą w kilku punktach miasta, między innymi przy marketach, ale też przy Młynku i w Łaskowicach. No i tak, ja wiem, mammografia raczej nie trafia na listę ulubionych atrakcji, ale kilka minut badania może mieć naprawdę ogromne znaczenie. Zamiast kolejny raz obiecywać sobie od przyszłego miesiąca, warto po prostu to załatwić, bo zdrowie lepiej zadbać wcześniej niż później żałować, że się tego nie zrobiło. Zostańcie na 98 FM.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Tutaj radio w środowe popołudnie. Nie dostałeś się na Politechnikę Łódzką za pierwszym razem? No to spokojnie, to jeszcze nie koniec świata, ani nawet koniec rekrutacji. 1 września rusza druga tura i są jeszcze wolne miejsca na wybranych kierunkach. Jeśli pierwsze podejście skończyło się komunikatem tym razem nie, to teraz można powiedzieć, no dobra, to próbujemy jeszcze raz. Warto tylko szybko sprawdzić, co zostało w ofercie, bo wolne miejsca mają to do siebie, że potrafią znikać szybciej niż wakacyjne pieniądze. A jeśli się uda, wrzesień zamiast powrotu do szkoły może oznaczać początek studenckiej przygody. L Radio życzę powodzenia.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Słuchajcie, Łódź wymyśliła nowe miejsce, w którym dywan spotyka się z koszykówką. Między Nawrot a pasażem Schillera ma powstać pasaż Joanny Kulmowej z zielenią, ławkami i przede wszystkim mini boiskiem do kosza. No i to nie byle jakim, bo nawierzchnia ma nawiązywać do łódzkich dywanów, czyli w Łodzi nawet rzucając do kosza można być blisko włókienniczej historii miasta. Ma być kolorowo, sportowo i trochę artystycznie, a przede wszystkim powstanie kolejny skrót przez centrum, gdzie zamiast tylko przechodzić z punktu A do B, będzie można na chwilę zostać. No i teraz pytanie, kto pierwszy zacznie tam grać w garniturze, żeby podkreślić miejski charakter? Niebawem 14. Najważniejsze wiadomości już w gotowości.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Jeśli jeździsz północną, mam dobrą wiadomość. Remont idzie zgodnie z planem, a w Łodzi to zdanie zawsze brzmi trochę jak muzyka dla uszu kierowcy. Drogowcy skończyli już połowę jezdni i przenieśli się na drugą stronę, gdzie właśnie zrywają asfalt. Północna przechodzi klasyczną metamorfozę. Najpierw hałas kurz i zwężenia, a potem, miejmy nadzieję, gładki asfalt. Do tego remontowane są chodniki i pojawi się przejazd dla rowerów. Całość na tym odcinku ma być gotowa we wrześniu. Jeszcze trochę cierpliwości i będzie można sprawdzić zawieszenie tylko z przyzwyczajenia.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków. El Radio. El Radio.
1: Do Ukrainy trafiła kolejna niewielka partia pocisków do systemów Patriot. Zełenski apeluje o dalsze dostawy, bo obrona powietrzna pozostaje jednym z kluczowych problemów Ukrainy. Niebawem więcej ważnych wiadomości. Na zegarach zbliża się 14. Zajrzymy sobie do studia reporterskiego.
2: Po zdrowotnej przerwie w odbywaniu kary łowca skór wróci do więzienia. Policja w Łódzkiem wzbogaci się o 3 psy i 2 konie. Pieniądze z samorządu. Ponad 300 wniosków na 30 lokali. Kolejny łódzki program Mieszkanie za remont.
3: El Radio. Warto wiedzieć.
2: Przemysław Nazę, zapraszam. Sąd Okręgowy w Łodzi odmówił przedterminowego zwolnienia Karolowi B., skazanemu za zabójstwo w głośnej aferze łowców skór. Wcześniej mężczyzna otrzymał zgodę na półroczną przerwę w odbywaniu kary ze względów zdrowotnych. Karol B. został skazany w 2007 roku na 25 lat więzienia za zabójstwo pacjentki oraz pomoc w uśmiercaniu innych chorych. Po niemal 20 latach odbywania kary w maju tego roku wniósł półroczną przerwę w jej wykonywaniu ze względu na problemy zdrowotne. Sąd we Wrocławiu przychylił się do jego wniosku. Natomiast w czerwcu Karol B. zwrócił się do Sądu Okręgowego w Łodzi z wnioskiem o przedterminowe zwolnienie. Sąd nie przychylił się do jego prośby, co oznacza, że po zakończeniu udzielonej przerwy Karol B. będzie musiał wrócić do odbywania kary. Łódzka policja otrzyma z budżetu województwa 150 tysięcy złotych na zakup 3 psów patrolowo-tropiących oraz 2 koni policyjnych wraz z wyposażeniem. To inwestycja nie tylko w zwierzęta, ale przede wszystkim w skuteczność działań policjantów i bezpieczeństwo mieszkańców regionu. Psy służbowe są nieocenionym wsparciem funkcjonariuszy. Dzięki doskonałemu węchowi mogą szybko odnajdywać osoby zaginione, tropić sprawców przestępstw, przeszukiwać teren i pomieszczenia, a także uczestniczyć w działaniach poszukiwawczych i interwencyjnych. Ich umiejętności wielokrotnie pozwalają policjantom dotrzeć tam, gdzie możliwości człowieka okazują się niewystarczające.
4: Zakupione w ramach tegorocznej umowy psy po przejściu odpowiedniego szkolenia trafią do służby w jednostkach powiatowych w Łowiczu, w Pajęcznie i pod Dębicach będą wykorzystywane m.in. do tropienia osób zaginionych i poszukiwanych.
2: Mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Równie ważnym elementem policyjnej służby są konie.
4: Funkcjonariusze z ich udziałem zabezpieczają m.in. imprezy masowe, patrolują trudno dostępne tereny i wspierają działania związane z utrzymaniem porządku publicznego.
2: 2 nowe konie zostaną przekazane do służby w zespole konnym Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Ponad 300 wniosków złożono w drugiej edycji łódzkiego programu Mieszkanie za remont. Lokali w programie było w sumie 30. Osoby, które mają za duże dochody, by starać się o lokal komunalny, a nie stać ich na kredyt, mogą zyskać prawo do zamieszkania w jednym z miejskich mieszkań, jeśli je wyremontują. Jedną z osób, które po remoncie wprowadziła się z małym dzieckiem do 35-metrowego mieszkania, jest pani Katarzyna.
5: Było dużo do zrobienia. No, podłogi, okna, wymiana drzwi, elektryka, no wiadomo, duże, tak? Ale tata pomagał, mama pomagała, wszyscy po prostu w rodzinie się zebrali i pomagali, tak żeby było dobrze.
2: Mieszkańcy podpisują umowę najmu na czas nieokreślony, a koszt ustalany jest według stawek komunalnych.
3: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio poleca.
6: Centrum Dialogu o 18:00 wyjątkowe spotkanie z Leonem Weintraubem, łodzianinem ocalałym z getta łódzkiego. Wieczór rozpocznie światowa premiera dokumentu L'Or va d'Or, a po filmie rozmowa z bohaterem i jego twórcami. Jutro Fuzja zaprasza na nowo cyrkowy spektakl Common Ground. O 19:00 międzynarodowy kolektyw połączy akrobatykę, humor i muzykę na żywo. Także jutro w kinie Charlie przedpremierowy pokaz dokumentu Julia Pirot – Piękno i siła. To opowieść o niezwykłej fotografce, jej odwadze i sile pamięci. Po seansie spotkanie z reżyserką Ewą Pytką. A w sobotę finał wędrownego festiwalu Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski. O 19:00 w sali koncertowej przy Narutowicza zabrzmią piosenki Mieczysława Foga, m.in. Jesienne róże i Ta ostatnia niedziela. Wystąpią soliści, chór i orkiestra symfoniczna Filharmonii Łódzkiej, a koncert poprowadzi Michał Fok, prawnuk artysty. I jeszcze sobotni mecz gwiazd, Polska-Francja na stadionie Widzewa. Wcześniej o 10:00 w Manufakturze spotkanie z piłkarskimi legendami, m.in. Zbigniewem Bonkiem, Grzegorzem Krychowiakiem, Robertem Piresem i Jean-Pierre'em Papenem.
3: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio.
7: El Radio. Słuchacie El Radia, kłaniam się i zapraszam na dzisiejsze wspólne popołudnie. Ja nazywam się Tomek Miara. Jeżeli chcielibyście być na meczu gwiazd Polska-Francja w najbliższą sobotę, to polecam uważnie słuchać naszego dzisiejszego spotkania, bo będę miał dla Was bilety na to spotkanie, ale to w odpowiedzi.

0: Słuchacie El Radia już w sobotę na Stadionie Miejskim przy Piłsudskiego. Wyjątkowy, fantastyczny mecz gwiazd Polska-Francja. Ale zanim na murawę wyjdą piłkarskie gwiazdy, to swoje wielkie chwile przeżyją na pewno uczestnicy Łódź Soccer Camp. Najlepsze drużyny dziewcząt i chłopców zbierzą się w wyjątkowych meczach na głównej płycie stadionu.
1: Jeśli zobaczę najbardziej utalentowanych zawodników bądź zawodniczek, to zrobię wszystko, żeby oni dostali szansę w profesjonalnych klubach, w profesjonalnych szkółkach piłkarskich, żeby pokazali swoje umiejętności, bo to też jest równie ważne jak samo zwycięstwo.
0: O tej młodzieżowej rywalizacji opowiadał Grzegorz Krychowiak, który notabene też oczywiście w meczu gwiazd Polska-Francja wystąpi. Natomiast już za kilka chwil w El Radio będę miał dla Was bilety na ten mecz.
2: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Tu El Radio. W sobotę na Stadionie Miejskim wielki mecz gwiazd Polska-Francja. Gdybyście chcieli na tym meczu być, to uwaga, bo już teraz mam dla Was konkurs, w którym do zdobycia są właśnie bilety na to spotkanie. Mamy pytanie konkursowe, które brzmi: jak nazywa się słynny paryski klub, w którym występował Grzegorz Krychowiak? Jak nazywa się słynny paryski klub, w którym występował Grzegorz Krychowiak? Proszę odpowiedź przysłać na adres kontakt@elradio.pl. kontakt@elradio.pl. Działa zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Trzymam kciuki. Powodzenia.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90,8 FM.
2: 90,8 FM.

0: Tu L Radio. 17. festiwal Kamera Akcja. No powolutku nabiera kształtu. Już coś niecoś wiemy, a ja więcej o tej imprezie opowiem wam za kilka chwil.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: El Radio, hiszpańska reżyserka dźwięku Laila Casanovas, znana ze współpracy z Pedro Almodovarem, będzie jedną z gwiazd 17. Festiwalu Kamera Akcja. Pierwsze zapowiedzi dotyczące programu 17. Festiwalu Kamera Akcja organizatorzy ogłosili wczoraj. Tegoroczny Festiwal Kamera Akcja jest organizowany w naszym mieście od 22 do 25 października oraz, to bardzo ważne, online od 19 do 21 października.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Tu El Radio. Już w najbliższą sobotę w Łodzi odbędzie się bieg fabrykanta. Co to oznacza? Ano trasę biegu poprowadzono m.in. ulicami Milionową, Tymienieckiego, Przędzialnianą, Fabryczną, Tylną, Piotrkowską oraz Magazynową. Na trasie w godzinach 15-20.30 będzie obowiązywać odcinkowe zamknięcie ulic. Zmienionymi trasami pojedzie też MPK w godzinach między 14-20.30 autobusy linii 55AC, a w godzinach 17:30-20:30 tramwaje linii 157 oraz autobus linii 77. Weźcie to w sobotnie popołudnie pod uwagę.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Dochodzi godzina 17, czyli za chwilę zaprosimy Was w El Radio na serwis.
2: Reklama. Zabierz swoją rodzinę i przyjaciół i spędź fantastyczny czas na letnich, bezpłatnych atrakcjach Fuzji z latem wśród zielonych ogrodów Anny i historycznej zabudowy dawnej fabryki Scheiblera. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, yoga, koncerty, fantastyczne kino, TME Polówka. Odpocznij w zacisznych klimatach Księżego Młyna i skorzystaj z letnich atrakcji Fuzji z latem. Fuzja – miejsce, które łączy.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn – dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
4: Ostatnia sobota sierpnia. Mecz Polska-Francja. Stadion Widzewa. Krychowiak, Wasilewski, Ciechanowski, Citko, Świerczewski kontra Karembe, Umcici, Papa, Pire, Gowu, Jires. Pełne składy i więcej informacji na meczgwiazd.pl. Przyjdź na Stadion Widzewa w sobotę 29 sierpnia o godzinie 16.30 i oglądaj gwiazdy światowego formatu. Bilety dostępne na kubbilet.pl.
2: Po reklamie.
5: Wojskowy samolot sprowadził ciała ofiar wypadku autokaru na Węgrzech. Trump mówi, że wizyta szefa CIA w Moskwie nie była niczym nadzwyczajnym. Wielka bitwa na pomidory w Hiszpanii. W słynnej Tomatinie warzywami obrzucały się 22 tysiące ludzi.
6: El Radio. Warto wiedzieć.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek wracamy do tragicznego wypadku autokaru na Węgrzech. Ciała 12 ofiar są już w Polsce. Przed godziną 13 na lotnisku w Krakowie wylądowała wojskowa kasa. Marcin Starzec.
7: Na zlecenie prokuratury okręgowej w Krośnie, która prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, ciała pielgrzymów sprowadzono do Krakowa, gdzie sekcję zwłok wykona Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wczoraj wieczorem zakończono formalności związane z przewiezieniem zwłok, w tym przekazano stronie węgierskiej wszystkie akty zgonu. W węgierskich szpitalach pozostały jeszcze 3 najciężej ranne osoby. Gdy tylko ich stan zdrowia na to pozwoli, a lekarze wyrażą zgodę, pacjenci zostaną przetransportowani do polskich szpitali. Równolegle w placówkach medycznych w Rzeszowie pod opieką lekarzy są jeszcze 3 osoby. Pozostali uczestnicy tego tragicznego zdarzenia zostali już wypisani ze szpitali i przebywają w swoich domach.
5: Do wypadku doszło ponad tydzień temu, gdy autokar wracający z pielgrzymki do Medjugorje wypadł z drogi. Zginęło 12 pasażerów. Trump dementuje spekulacje w sprawie szefa CIA w Moskwie. Mówi, że John Ratcliffe poleciał na Kreml rutynowo. Wbrew doniesieniom niektórych mediów nie chodziło o to, by powstrzymać Rosję przed agresją wobec krajów NATO. Amerykańskie media mówiły też o sprawie uwolnienia amerykańskich obywateli więzionych przez Rosję albo o wojnie w Iranie.
8: Nie chodziło o żadną z tych kwestii. Nienawidzę zawodzić ludzi, ale to była częściowo rutynowa wizyta. Oczywiście chcielibyśmy zakończenia wojny w Ukrainie. John Ratcliffe to świetny facet, ale nie poleciał tam, żeby rozmawiać o rzeczach, o które pytasz. Coś może jednak z tego wyjść.
5: Mówi prezydent USA. Sprawę skomentował też minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówi, że wizyta szefa CIA w Moskwie nie jest pierwszą taką wizytą w historii. Odbywają się one w ważnych momentach.
9: Jeżeli jest decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych, to do takich wizyt dochodzi. Polska jest w gronie państw, która ze służbami Stanów Zjednoczonych dzisiaj pracuje najbliżej na świecie, więc dla nas to zawsze lepiej, jak więcej informacji jest pozyskiwanych, ustalanych i Polska jest w gronie państw, które mają dostęp do tych informacji.
5: Była to pierwsza wizyta dyrektora CIA w Rosji od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny z Ukrainą. Teraz polska pomoc dla Litwy. Nasi eksperci pojadą jutro przywracać Litwie dostawy prądu, poinformowały o tym tamtejsze władze. Po energetycznym paraliżu wywołanym przez potężną burzę na Litwie ponad 250 tysięcy domów zostało bez energii. Niektóre nie mają prądu do dziś. W hiszpańskim Buñol odbyła się największa na świecie bitwa na pomidory. Ponad 22 tysiące uczestników obrzucało się 150 tonami czerwonych warzyw. Tegoroczna Tomatina przyciągnęła więcej osób niż rok temu. Tradycja tej nietypowej zabawy trwa nieprzerwanie od ponad 80 lat. W festiwalu wykorzystano specjalnie uprawiane na tę okazję i nieprzeznaczone do spożycia pomidory z Estremadury.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Piękną mamy dzisiaj pogodę i jutro też będzie ładnie. Dzisiaj niebo bezchmurne i 24 stopnie. Noc czeka nas chłodna, uwaga, bo tylko 11 stopni. Jutro na termometrach maksymalnie 26 i znowu nad Łodzią niebo będzie bezchmurne.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
2: El Radio.
12: El Radio.
1: Tu Tomek Miara, słuchacie El Radia. Przed nami kolejna wspólna godzina. Zapraszam.

0: Już tylko miesiąc został nam do tegorocznej edycji Light Move Festiwalu w naszym mieście. Coś niecoś już wiemy, oczywiście nie chodzi o to, żeby zdradzić teraz wszystkie atrakcje, ale na pewno warto Was zachęcić. O tym więcej opowiemy w El Radio za chwilę.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: gra dla Was El Radio do Light Move Festival. 2026 pozostał już tylko miesiąc. No bo tak od 25 do 27 września w centrum Łodzi będzie można zobaczyć wielkoformatowe mappingi, monumentalne instalacje i projekty łączące światło i muzykę. Na fasadach kamienic zatańczą na przykład japońskie demony, przenosząc widzów w świat legend i fantastycznych stworzeń. Nad głowami przechodniów pojawią się na przykład 30-metrowe ptaki, tworzące monumentalną kompozycję świetlną. Jednym z najbardziej popularnych punktów programu będzie mapping 360 stopni na Placu Wolności, który pozwoli oglądać projekcje z różnych stron. Z całą pewnością im bliżej tego wydarzenia, tym częściej będziemy o nim w El Radio Wam opowiadać.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90,8 FM.
2: 90,8 FM.
3: Let's go.

0: Gra dla Was L Radio. Znamy już maksymalne ceny paliw na jutro. Ministerstwo podało te stawki, a ja więcej o tym opowiem Wam za kilka chwil w L Radio.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Tu El Radio. Jutro będą obowiązywać następujące maksymalne ceny paliw, a więc 95 ma kosztować 6,57 za litr, 98 7,39 za litr, a olej napędowy 7,47 za litr. Co to oznacza? Jak zderzymy ceny jutrzejsze z tymi, które obowiązują dziś? Benzyna będzie sprzedawana o grosz taniej, a olej napędowy nawet o 7 groszy taniej niż dziś.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

RWL Radio. Teraz czas, żeby zagrać wam piosenkę, którą na pewno znacie, ale być może nie słyszeliście jej w tej interpretacji. Dzisiaj mamy rocznicę urodzin wybitnego polskiego gitarzysty, bluesmana, czyli Tadeusza Nalepy. A kiedy mówimy Tadeusz Nalepa, to pewnie od razu przychodzi nam do głowy, kiedy byłem małym chłopcem. Hej. A ja natychmiast sięgam po album z 2011, Rzeka Dzieciństwa, czyli album zespołu reggae Maleo Reggae Rockers. Ta płyta zawiera autorskie wersje piosenek m.in. Czesława Niemena, Marka Grechuty i

0: Jest już prawie godzina 18, czyli na mnie już czas. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia, do jutra, mówi Tomek Miara.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Ostatnia sobota sierpnia. Mecz Polska-Francja. Stadion Widzewa. Krychowiak, Wasilewski, Ciekanowski, Citko, Świerczewski kontra Karembe, Umcici, Papa, Pire, Gowu, Gires. Pełne składy i więcej informacji na meczgwiazd.pl. Przyjdź na Stadion Widzewa w sobotę 29 sierpnia o godzinie 16:30 i oglądaj gwiazdy światowego formatu. Bilety dostępne na kubbilet.pl.
4: Tego lata zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Wsiądź do pociągu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i odkrywaj najciekawsze atrakcje regionu. W ramach akcji Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA skorzystasz ze specjalnych zniżek na bilety do wybranych muzeów, obiektów turystycznych i innych atrakcji. To świetny pomysł na jednodniowy lub weekendowy wyjazd. Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Jedź, odkrywaj i korzystaj ze zniżek. Szczegóły i lista partnerów na lka.lockie.pl.
1: Po reklamie.
5: Kolejne zatrzymania w głośnej aferze związanej z oszukiwaniem na mieszkaniach. Jest kasa na szkolne projekty dla łódzkich uczniów. Rusza program SOWA. Kolejne nazwisko w Łódzkiej Alei Gwiazd to laureatka Oscara za listę Schindlera.
6: L Radio. Warto wiedzieć.
5: Przemysław Nazę, zapraszam. 8 kolejnych osób związanych z działalnością łódzkiego dewelopera wpadło w ręce policji. Chodzi o członków grupy kapitałowej Hareid. Na początku sierpnia funkcjonariusze zatrzymali 3 mężczyzn w wieku od 35 do 42 lat. Usłyszeli oni zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jak i oszustwa. Grozi za to do 25 lat pozbawienia wolności. Teraz na terenie województwa łódzkiego, śląskiego i świętokrzyskiego zatrzymano kolejnych 5 osób. Zgromadzony materiał pozwolił na przedstawienie zarzutów poświadczenia nieprawdy w dziennikach budów oraz oszustwa związanego z fikcyjnymi umowami cesji mieszkań. Przypomnijmy, że Hareid jest częścią grupy Hare Investment, której prezes Michał S. wyszedł właśnie na wolność po wpłaceniu 7 milionów złotych poręczenia. Z rozpoczynającym się rokiem szkolnym w Łodzi ruszy program SOWA, czyli Szkoła Odporna, Wspierająca i Aktywna. Młodzież z łódzkich placówek może zgłaszać swoje projekty, a na ich realizację każda szkoła może otrzymać do 20 tysięcy złotych. Projekt może mieć dowolną formę, ale istotne jest to, aby dotyczył jednego z wybranych obszarów.
7: Wolontariat, współpraca międzypokoleniową, współpraca szkół, empatia i bezpieczeństwo, rzecz nieodzowna w dzisiejszych czasach, no i kultura i kreatywność. Myślę, że tego ducha takiego twórczego, innowacyjnego podejścia nie możemy absolutnie pomijać. Zresztą jest to jeden z elementów, który podlegać będzie ocenie. Między innymi komisja zwracać będzie uwagę na to, czy pomysł jest atrakcyjny,
5: mówiła Elżbieta Płaszczyk, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji. Dyrektorzy placówek wybierają najciekawszy ich zdaniem projekt i zgłaszają do konkursu. Urzędnicy nie sugerują uczniom żadnej formy projektu. Ograniczać ma ich jedynie budżet. Formularze dostępne będą od 4 września, a czas na zgłoszenie mija 15 września. Sfinansowanych będzie 20 projektów. Ewa Braun, scenografka, kostiumografka i dekoratorka wnętrz, odsłoni 8 września swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd. W programie znalazło się również spotkanie z artystką oraz projekcja filmu Wojciecha Jerzego Hasa Nieciekawa historia. Ewa Braun ma na swoim koncie ponad 60 filmów kinowych i telewizyjnych. Jej dorobek obejmuje pracę przy produkcjach realizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Największym międzynarodowym wyróżnieniem w jej karierze był Oscar za scenografię do Listy Schindlera w reżyserii Stevena Spielberga. W jej dorobku znajdują się filmy realizowane m.in. z Januszem Majewskim oraz Wojciechem Jerzym Hasem. Artystka współtworzyła także produkcje Agnieszki Holland, Krzysztofa Zanussiego oraz Andrzeja Wajdy. Wśród zagranicznych twórców, z którymi współpracowała, znaleźli się m.in. Volker Schlendorf i Peter Kasowicz.
6: L Radio dla sportu.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Siostry Venus i Serena Williams otrzymały dziką kartę do rywalizacji deblowej w wielkoszlemowym US Open. Mecz pierwszej rundy debla w Nowym Jorku będzie drugim wspólnym spotkaniem Amerykanek w tym sezonie, po tym jak młodsza z nich, 44-letnia Serena, w czerwcu wznowiła karierę. Serena, czyli 23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa w singlu, w Nowym Jorku ma już za sobą turniej mixtów, gdzie w parze z Carlosem Alcarazem odpadła w drugiej rundzie. Starsza z sióstr Williams zagra w US Open także w singlu. Maja Chwalińska i Austriaczka Sinia Kraus awansowały do ćwierćfinału debla turnieju rangi WTA 500 w Monterey. W pierwszej rundzie pokonały Rosjankę Aleksandrę Panową i Belgijkę Magali Kempen 1-6-6-3-10-8. Chwalińska w Meksyku zagra także w singlu. Jej pierwszą rywalką będzie Amerykanka Alicia Parks. Reprezentacja Polski siatkarek zapewniła sobie awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy, ale przed podopiecznymi Stefano Lavariniego wciąż dwa najtrudniejsze mecze grupowe. Jutro Polki zmierzą się z Niemkami, a pojutrze z Turcją. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
8: Wygrany 3-0 mecz ze Słowenią śmiało można określić za przełomowy, bo Polki zagrały w nim tak, jak grać w tym turnieju chciały od początku.
9: Oceniam to spotkanie bardzo dobrze. Zaczęłyśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę.
8: Mówi pełniąca tymczasowo rolę kapitana w zespole Magdalena Stysiak.
9: Każda wygrana jest ważna. Mamy już te 3 wygrane na koncie i myślę, że później nikt nie będzie patrzył na to, jak wygrałyśmy, tylko ile punktów mamy.
8: A tych na koncie jest tyle, że spokojnie można myśleć już o 1/8 finału, mówi rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
10: Teraz każda z nas uwierzyła w to, że potrafimy grać nadal w siatkówkę i mam nadzieję, że to jest początek naszej dobrej gry.
8: Polkom teraz pozostaje walka o jak najwyższe miejsce w grupie. O ile mecz z Niemkami będzie z gatunku tych zaciętych, o tyle trudno będzie wygrać z Turcją, tym bardziej przed ich własną publicznością.
1: A mówił o tym Błażej Kulesza.
6: To jest El Radio. El Radio.
11: Na 90 i 8 FM.
6: Na 90 i 8 FM.

0: Kościoła pielgrzymów po wypadku na Węgrzech są już w Polsce. Polska kupi od Hiszpanii nowoczesne samoloty do tankowania w powietrzu. Ratownicy morscy kończą pracę nad Bałtykiem, ale najpierw czas na podziękowania.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Agnieszka Trajnowska-Bis. Jutro w Krakowie ruszą sekcje zwłok ofiar katastrofy polskiego autobusu na Węgrzech. Dziś ciała 12 pielgrzymów sprowadzono do kraju wojskowymi samolotami. Sekcje zwłok mają przeprowadzić specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, o czym informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie Maria Kolendowska-Matejczuk. Wówczas ciała zostaną przekazane rodzinie zmarłych.
2: Niezwłocznie, w pierwszym możliwym terminie.
0: Wówczas będą mogły odbyć się też pogrzeby na Podkarpaciu, skąd pochodziły ofiary. Trzy najciężej ranne osoby w katastrofie wciąż przebywają w szpitalach na Węgrzech. Kolejne trzy lżej poszkodowane leczone są w kraju, w placówkach w Rzeszowie. Jest zgoda Hiszpanii, by produkowane tam nowoczesne samoloty cysterny do tankowania w powietrzu trafiły na wyposażenie polskiej armii. Kontrakt dopiero będzie podpisany, ale wielkich herbasów w wersji wojskowej mamy mieć w sumie 4 sztuki, zapowiedział minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz.
3: Pierwsze samoloty pojawią się już w 2028 roku. Do 30 ta umowa musi być zrealizowana. Po negocjacjach z Hiszpanią oni nam odstępują swoje.
0: Maszyny pozwalają na tankowanie w powietrzu myśliwców, w tym najnowszych F-35, co znacząco zwiększy ich zasięg i czas prowadzenia operacji. Poza tym airbusy mogą służyć do transportu ciężkiego sprzętu i dużej liczby wojska, a także do ewakuacji rannych. Koncern technologiczny Meta zawarł ugodę z większością stanów USA, zarzucającymi mu celowe wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec dzieci. Właściciel Facebooka i Instagrama ma wypłacić sumę ponad 16 miliardów dolarów na inicjatywy propagujące bezpieczeństwo młodzieży w internecie. Meta ma też wprowadzić mechanizmy zabezpieczające dzieci, w tym ograniczenie do 2 godzin dziennie możliwości korzystania z serwisów przez niepełnoletnich użytkowników, a także zablokowanie dostępu do Facebooka i Instagrama w nocy i wyłączenie powiadomień w godzinach prowadzenia nauki w szkołach. Ograniczenia będą obowiązywały wyłącznie w USA. Piosenkarka i celebrytka Dorota R. odpowie przed sądem za promowanie żelków, które miały leczyć chorobę Hashimoto i inne zaburzenia tarczycy. Według prokuratury artystka podczas reklamowania swoich produktów złamała przepisy ustawy o prawie farmaceutycznym. Śledczy oskarżają piosenkarkę o to, że przepisywała żelkom z witaminą D, selenem i jodem właściwości leków. Dorocie R. grozi grzywna, której wysokość będzie ustalana m.in. w oparciu o jej zarobki i posiadany majątek. Kończy się lato, kończy się też sezon na gdańskich plażach. Dziś ratownicy morscy usłyszeli podziękowania od władz miasta za pracę, którą wykonali od czerwca do końca sierpnia, mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
4: To był 37 sezon bez utonięcia na gdańskich strzeżonych kąpieliskach. Myślę, że to jest najlepszy argument służący temu, dlaczego należy zażywać kąpieli morskich na kąpielisku strzeżonym. Też dobry moment, żeby powiedzieć Państwu dziękuję.
0: Gdańskie kąpieliska to nie jedyne, które w tym roku miały pracowite lato. W sąsiedniej Gdyni ratownicy w samym lipcu odnotowali blisko 200 interwencji na 4 plażach, a w Sopocie ponad 50.
1: El Radio dla sportu.
5: Bartłomiej Juszczak, zapraszam na informacje sportowe. ŁKS ma nowego napastnika. Z łódzkim klubem 3-letnią umową z opcją przedłużenia o kolejny sezon związał się Kacper Prusiński. 21-latek pochodzi z Garwolina, a ostatni sezon spędził w Hutniku Kraków. W 36 meczach drugiej ligi zdobył 14 bramek i zanotował 5 asyst. Wcześniej przez 2 sezony reprezentował Siarkę Tarnobrzeg, dla której strzelił 16 bramek i dołożył 5 asyst. Prusiński może występować nie tylko jako napastnik, ale również na pozycji numer 10. 90 dzieci z całej Polski przyjechało na Łódź Soccer Camp. Są to dziewczynki i chłopcy trenujący piłkę nożną. Ćwiczą na boiskach SMS-u, będą także ze sobą rywalizować, a finały odbędą się na Stadionie Miejskim Widzewa w sobotę.
6: Skupiamy się na tych najważniejszych rzeczach, żeby oni wyciągnęli coś, dlatego, że mimo nawet jak nie zagrają w tym finale, żeby ten camp tutaj dał im coś, co będą mogli wykorzystać w przyszłości.
5: Mówi organizator i ambasador projektu Grzegorz Krychowiak. Jeden z uczestników, 11-letni Kuba z Mławy, liczy na to, że podczas obozu w Łodzi przejdzie prawdziwą szkołę futbolu. Oczekuje zaciętej rywalizacji.
7: Mocnych zawodników, dużo doświadczenia nowego, nauczenia się takiej bardziej samodzielności na te kilka dni.
5: Po finale Łódź Soccer Camp odbędzie się na Widzewie mecz gwiazd Polska-Francja, który młodzi adepci obejrzą z trybun.
1: El Radio. El Radio. 90.

0: Tragedia po powodzi w Nepalu. Wśród ofiar nie ma na razie Polaków. Wielkie odszkodowanie i ograniczenia dla młodych osób wprowadzi Meta. Kolejna polska tenisistka odpadła w kwalifikacjach US Open.
1: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie ma informacji o Polakach, którzy mogliby ucierpieć w Nepalu, gdzie dziś w wyniku powodzi błyskawicznej zginęło co najmniej 95 osób. Powódź była wynikiem trzęsienia ziemi. Nepalska Izba Turystyki informuje o blisko 400 zaginionych turystach, w tym blisko 300 obcokrajowcach. Konsul RP w New Delhi i konsul honorowy RP w Katmandu na bieżąco monitorują sytuację i natychmiast mają podjąć działania, gdyby pojawiły się informacje o poszkodowanych obywatelach polskich. Na wysłanie żołnierzy do Polski i Rumunii zgodził się rząd Słowacji. Wezmą oni udział w operacji NATO Wschodnia Straż, chroniącej przestrzeń powietrzną państw sojuszu po incydentach i naruszania przez Rosję. Misja Wschodnia Straż rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku i nie ma wyznaczonej daty zakończenia. Za uzależnianie młodych osób koncern Meta zapłaci prawie 17 miliardów dolarów. To efekt procesu, który technologicznemu koncernowi wytoczyło blisko 30 stanów USA i ostatecznej ugody. Jednak to nie kara finansowa jest największym osiągnięciem ugody, uważa medioznawca doktor habilitowany Miłosz Babecki.
2: To, na co Meta musiała się ostatecznie zgodzić, na co musiała przystać, to na przykład włączenie takiego limitu 2 godzin dziennie na Facebooku, na Instagramie, kiedy nastolatek nie włączy sieci, czyli tych dwóch aplikacji, Facebook i Instagram, bez zgody rodzica, i włączenie blokady od północy do 6 rano.
0: Ale tylko na terenie Stanów Zjednoczonych. Podobne procesy toczą się także przeciwko właścicielom takich serwisów jak TikTok, YouTube czy Snapchat. W wieku 80 lat zmarł aktor Tim Curry, znany m.in. z roli w filmie Kevin Sam w Nowym Jorku czy z musicalu Rocky Horror Picture Show, znany z ról charakterystycznych, barwnych i szalonych, czarnych charakterów. Menadżerka aktora urodzonego w Wielkiej Brytanii nie podała przyczyny śmierci. Aktor 14 lat temu doznał udaru i od tego czasu poruszał się na wózku inwalidzkim. Zmarł w swoim domu w Los Angeles. Brawura plażowiczów po spożyciu alkoholu to jeden z największych problemów i wyzwań ratowników morskich w tym roku. Ratownicy kończą powoli sezon na plażach w Trójmieście i podsumowują ostatnie 2 miesiące.
3: Jest to problem, ludzie nie rozumieją, uważają, że wypicie 1 czy 2 piw jest okej, tak, tylko jeżeli to robią w domu, na kanapie lub w ogródku, to jest zupełnie inne warunki niż tutaj, jeżeli dochodzi słońce. Te warunki atmosferyczne, słońce powoduje, że szybciej nas rozbiera i z tych 2 piw w organizmie robi się na przykład 5, w zależności też od osoby.
0: Mówi Kasper Adamkiewicz, koordynator ratownictwa wodnego w Gdańskim Ośrodku Sportu. Linda Klimowiczowa odpadła w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego US Open. Tenisistka reprezentująca Polskę przegrała w Nowym Jorku z Holenderką Anouk Kovermans. Już w pierwszej rundzie eliminacji odpadli Katarzyna Kawa i Max Kaśnikowski. W grze pozostała Martyna Kubka, która mecz drugiej rundy z Hiszpanką Mariną Basols rozegra jeszcze dziś. Główna drabinka gry pojedynczej US Open rozpocznie się w niedzielę. Prawo do startu bez eliminacji mają Iga Świątek, Maja Chwelińska, Magdalinet i Magdalena Fręch oraz Hubert Hurkacz i Kamil Majszek.
4: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Jutro nieco cieplej, do 21 stopni na Podlasiu, do 23 w centrum i 26 na południu Polski. Zachmurzenie niewielkie, słońca sporo, więcej chmur jedynie na wschodzie i na krańcach południowych. Na wschodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu, a o poranku możliwe mgły.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
4: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
6: El Radio. El Radio.

0: Pociąg ekspresowy wkracza na peron. Zastany widok nie napawa nadzieją. Pytam pasażera, stary, to Warszawa na pewno? Wzrusza ramionami, wysiadamy razem na zewnątrz. Pociąg równie pusty, na peronie wiatr niesie przeciąg. Ile byliśmy w marmurze, pytam?
1: Nie wiem, z miesiąc.
0: Krzyczę halo, ludzi szukam, ale nie wiem gdzie są. Idziemy na powierzchnię, znowu mi się ręce trzęsą.

0: tkwiłem przez skłonności neurotyczne. Życie jednak było nieco szybsze.
1: To jest L Radio. L Radio.
2: Na 98 FM.
1: Na 98 FM.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Łódzka Kolej Aglomeracyjna będzie miała drugą bazę serwisową wraz z bocznicą kolejową, która powstanie w rejonie dawnej stacji Łódź Karolew. Inwestycja ma kosztować około 100 milionów złotych i będzie dofinansowana ze środków unijnych. Podpisano umowę z wykonawcą projektu firmą Europrojekt Gdańsk S.A.
2: Inwestycja obejmuje budowę hali składającej się z części serwisowo-naprawczej, warsztatowej, magazynowej oraz socjalnej, infrastruktury technicznej, w tym układu torowego wraz z siecią trakcyjną i system sterowania ruchem kolejowym oraz dróg dojazdowych i technologicznych.
1: Mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego. Po ukończeniu inwestycji łódzki przewoźnik będzie miał do dyspozycji dwa nowoczesne obiekty po obu stronach powstającego tunelu średnicowego. Budowa bazy serwisowej na Karolewie usprawni prowadzenie ruchu kolejowego. Pociągi będą z niej wyruszać w kierunku stacji Łódź Kaliska i Łódź Chojny.
3: L Radio. Warto wiedzieć.
4: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Rozpoczyna się właściwy remont na ulicy Wróblewskiego od Alei Politechniki do Jana Pawła. Drogowcy rozpoczęli demontaż starych torów i bruku.
2: Drogowcy wymienią wodociąg, ułożą nową asfaltową jezdnię, a także wyremontują chodniki oraz wybudują nową drogę rowerową. Do tego nasadzone zostanie 55 drzew i setki krzewów.
1: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Drogi Transportu. Trwają też prace na Alei Politechniki, gdzie remontowane jest skrzyżowanie, z którego również usunięto nieczynne torowisko. Pierwsza część jest już gotowa i można skręcić w Wróblewskiego w kierunku Wólczańskiej. Drogowcy zajęli też prawy pas Politechniki w kierunku Ronda Lotników Lwowskich, co potrwa do końca września.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie.
1: Bliżej Ciebie.
2: Łódzka policja otrzyma z budżetu województwa 150 tysięcy złotych na zakup 3 psów patrolowo-tropiących oraz 2 koni policyjnych wraz z wyposażeniem. To inwestycja nie tylko w zwierzęta, ale przede wszystkim w skuteczność działań policjantów i bezpieczeństwo mieszkańców regionu. Psy służbowe są nieocenionym wsparciem funkcjonariuszy. Dzięki doskonałemu węchowi mogą szybko odnajdywać osoby zaginione, tropić sprawców przestępstw, przeszukiwać teren i pomieszczenia, a także uczestniczyć w działaniach poszukiwawczych i interwencyjnych. Ich umiejętności wielokrotnie pozwalają policjantom dotrzeć tam, gdzie możliwości człowieka okazują się niewystarczające.
3: Zakupione w ramach tegorocznej umowy psy po przejściu odpowiedniego szkolenia trafią do służby w jednostkach powiatowych w Łowiczu, w Pajęcznie i Poddębicach. Będą wykorzystywane m.in. do tropienia osób zaginionych i poszukiwanych.
2: Mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Równie ważnym elementem policyjnej służby są konie.
3: Funkcjonariusze z ich udziałem zabezpieczają m.in. imprezy masowe, patrolują trudno dostępne tereny i wspierają działania związane z utrzymaniem porządku publicznego.
2: 2 nowe konie zostaną przekazane do służby w zespole konnym Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie.
1: Bliżej Ciebie.
2: Z rozpoczynającym się rokiem szkolnym w Łodzi ruszy program SOWA, czyli Szkoła Odporna, Wspierająca i Aktywna. Młodzież z łódzkich placówek może zgłaszać swoje projekty, a na ich realizację każda szkoła może otrzymać do 20 tysięcy złotych. Projekt może mieć dowolną formę, ale istotne jest to, aby dotyczył jednego z wybranych obszarów.
3: Wolontariat, współpraca międzypokoleniową, współpraca szkół, empatia i bezpieczeństwo, rzecz nieodzowna w dzisiejszych czasach, no i kultura i kreatywność. Myślę, że tego ducha takie jego twórczego, innowacyjnego podejścia nie możemy absolutnie pomijać. Zresztą jest to jeden z elementów, który podlegać będzie ocenie. Między innymi komisja zwracać będzie uwagę na to, czy pomysł jest atrakcyjny.
2: Mówiła Elżbieta Płaszczyk, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji. Dyrektorzy placówek wybierają najciekawszy ich zdaniem projekt i zgłaszają do konkursu. Urzędnicy nie sugerują uczniom żadnej formy projektu. Ograniczać ma ich jedynie budżet. Formularze dostępne będą od 4 września, a czas na zgłoszenie mija 15 września. Sfinansowanych będzie 20 projektów.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum działa na mnie narkotycznie. Masz na ustach welura, ja myśli trochę brzydsze.

0: Radio. Bliżej Ciebie.
1: Bliżej Ciebie. 90 dzieci z całej Polski przyjechało na soccer camp do Łodzi. Są to dziewczynki i chłopcy trenujący piłkę nożną. Ćwiczą teraz na boiskach SMS-u, będą także ze sobą rywalizować, a finały odbędą się na stadionie Widzewa w najbliższą sobotę.
2: Skupiamy się na tych najważniejszych rzeczach, żeby oni wyciągnęli coś, dlatego że mimo nawet jak nie zagrają w tym finale, żeby ten camp tutaj dał im coś, co będą mogli wykorzystać w przyszłości.
1: Mówi organizator i ambasador projektu Grzegorz Krychowiak. Jeden z uczestników, 11-letni Kuba z Mławy, liczy na to, że podczas obozu w Łodzi przejdzie prawdziwą szkołę futbolu. Oczekuje zaciętej rywalizacji.
3: Mocnych zawodników, dużo doświadczenia nowego, nauczenia się takiej bardziej samodzielności.
1: Po finale Łódź Soccer Camp odbędzie się na Widzewie mecz gwiazd Polska-Francja, który młodzi adepci futbolu obejrzą z trybun stadionu.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Kolejne samoloty F-35 zmierzają do bazy w Łasku w województwie łódzkim.
2: Będą wchodzić na służbę jak najszybciej.
1: Będzie też o innej bazie serwisowej dla łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Podpisano umowę.
3: Inwestycja obejmuje budowę hali składającej się z części serwisowo-naprawczej.
1: Drogowcy weszli na ulicę Wróblewskiego, zdemontują bruk i nieużywane torowisko.
4: Wymienią wodociąg, ułożą nową asfaltową jezdnię.
1: Policja w Łódzkiem wzbogaci się o 3 psy i 2 konie. Pieniądze z samorządu.
5: Po przejściu odpowiedniego szkolenia trafią do służby w jednostkach powiatowych.
1: Jest kasa na szkolne projekty dla łódzkich uczniów. Rusza program SOWA.
6: Komisja zwracać będzie uwagę na to, czy pomysł jest atrakcyjny.
1: Piłkarski obóz dla dzieci w Łodzi. Finał rywalizacji na stadionie Widzewa w sobotę.
7: Żeby ten kamp tutaj dał im coś, co będą mogli wykorzystać w przyszłości.
1: To był Dzień z Bliska.
8: El Radio. Warto wiedzieć.